0: ntiwakura mu kamahoro tukongera tukitegeza ibyiza byayo mbega ujye turabyihejeje twitegereza urukundo rwayo rutarondoreka urukundo rwayo rero ruratangaje wakire umunywagi ku murongo alo alo mwaramutse mwaramutse mwongereza katwe muri bande muherereye he ego kaza mu kiganiro mu kamahoro ego ego
1: Mwana
0: wanje, mbole. Mwanyuma.
1: Nalitiki kukomba, namula mwanje poto.

nda cyane ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hame bimbu utareterare aha ndi boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radi yakakiza ngumiza kwizana na rimwe nibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje eka ufise